Edze gɔme kple gbedodoɖa agbakpekpe le yiƒe dzime eye ame ɖeke megblɔ nɛ be wòatɔ te o. Le Nigeria, eyi ɖe du bubu me le India, afi si milion milion nɔ te kpɔe, afi si ʋɔtru si amewo bubu la ʋu se yi ɖe Canada, America, eye wòyi ɖe teƒe kɔkɔ yi ɖe Southeast Asia, Philippines, Thailand, eye se yi ɖe anyigba blemle nuwo katã, Australia, Pacific be dua me, Vanuatu, New Zealand, eye afi ɖe ke me dzidzi nɛ o, ame ɖeke meli si me yi wo gbɔ o, afi si afi si woya ɖe, eɖe na dzesi ɖe fiana la, eye kpotɔ nɔ zɔna, ŋkugbãtɔ ʋãku, eye dɔmanyagblɔ kpa dɔyɔ, eye dzi siwo viviti do le emea ɖe. Wo de blibo. Ƒome siwo katã kaka ɖe wotrɔ gbɔ va. Ɖekakpui siwo nata bena agbea mega hia be yewoanɔ oa, wotrɔ gbɔ agbe. Eye ya mawo ƒe dɔwɔnɛ la, mawo ƒe doe ɖe ya fia. Eye le katã ƒe domea ɖe. Ŋutsu aɖe si ke gblɔ be eye megblɔ na awo gbe ɖo o. Pastor WF Kumuyi, eƒe blane vɔ enyi, blanyi vɔ ne. 84 years, e gakpɔtɔ le yim, e gakpɔtɔ le kɔƒo yim, le duwo me tom, le tɔwo tsom, elabena mawo ƒe yɔyɔa ɖe medo akpe eto maɖomaɖoe o. Mawo ƒe amenuveve menye yiƒe nusẽme o, amenuveve le nuteƒewɔla ƒe ame ƒe agbeme. Mawo nɛ dɔ de asi bena yi dukɔ sia dukɔ me, eye le ƒome atɔ megbea enyim teƒewɔla. Le tɔwo tsom, le kɔƒo yim, eyi ɖe du sia du me, medo kpe afi ɖe kpɔ yi o la, megble nugbedodo ɖeka da ɖi o la, megble luʋɔ ɖeka da ɖi o la, eƒome atɔ megbe ne nukunu, ƒome atɔ va yi ne mawo si ke le yiƒe nya la me ɖe asi le yi sia yiyi. Esia yim teƒe wɔwɔna ŋkeke blave vɔ adre yi ɖe blatɔ vɔ ɖeke lo tria me, miagakpe ta le afi sia afi. Bena miaɖu aza le mawo nuteƒewɔla eye xɔsetɔ be takpekpe la va me ŋkeke blave vɔ asieke. Esi mawo ƒe nya la la yi edzi le xɔsetɔ ƒe dziwo me, ɖekakpuiwo, ɖetugbiviwo, sukukɔkɔ gãviwo hã woawo tɔ gome le mlimli ɖe agbe le ŋkeke blatɔa me. Bena ɖe woado go mawo nusẽ katãtɔ si ke le agbe egbea woame anɔ godo ɖe. Wo hã kplɔ wo dukɔ vae, kplɔ wo amewo vae. Eye menye aza ɖuɖu ɖeɖe kolo, enye dase ɖiɖi. Eƒome atɔ kple zo va ɖu aza kple mi la. Eƒome atɔ va yi egakpɔtɔ nyim teƒewɔla le duwo me yim, le kɔƒo me yim, le afi sia afi yim, le tɔwo tsom. Mawo si ke nyim teƒewɔla, si nyim teƒewɔla gaƒoma mea, egakpɔtɔ nyim teƒewɔla fifia, anyim teƒewɔla yi mavɔ me. Azɔ goe si ke mawo zã, eye ame si ke mawo yɔ, ame si ke wòdɔ be wòayi milion milion gbɔa, ele teƒe sia. Mina miatso atsitre kple bubudede eye kple mɔkpɔkpɔ gã, miado woe zɔ ne mawo ƒe ame si wòdzra ɖo da ɖi. Pastor Dr. WF Kumuyi. Wakafa aƒetɔ. Mo be ne lele maɖe wakafa aƒetɔ. Aƒetɔ la na be nusɔsrɔ̃ sia la ɖevi le agbe sia agbe me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Fofo, mi yra, mi subɔ wo ŋkɔ, mi da kpenɔ ne ɖeɖe fia tso wo nya me. Mi da kpenɔ ne wo nuteƒe wɔ ne ɖo ɖa mi kple wo nuteƒe wɔ ne wo dukɔ siwo le vava gbe sia gbe be yewoasrɔ̃ nu, woaɖo to bena mawo ƒe nusẽ kple ƒe nutete eye woanɔ agbe le nya la nu le aname sia me. Mi do gbe ɖa be miabe vava biblia srɔ̃ƒea manye nu siwo miwɔna ɖowiɖowi kpo o. Vɔ si míeva le avu miabe dziwo, le avu miabe tamesusu, bena míaxɔ nu siwo katã le dzra ɖo ne mí.

0: bena miatrɔ ayi afi si wo mitsova eye miatsɔ wo agbenya yi ɖe xexea me. Mi da kpe nɔ be le ɖoto mi le Yesu ƒe ŋkɔme miedo gbe ɖa le. Mase amen amen nyui ɖe mawo ne yra mi. Mi va nusɔsrɔ̃ vevi aɖe egbea eye mi le eya wɔm hena dzadzra ɖo hena nu siwo me mi gava to bena mawo ƒe nya ɖe aɖe vi eye wòahe tɔtrɔ eye si adze fã si ke wo maŋlɔ be akpɔ si ke la trɔ agbe geɖewo miaƒe agbewo gɔ hã zayamea midzakpɔ viɖekpɔkpɔ tso mawo nya la sɔsrɔ̃ me. Matthew ta ewitɔ Matthew ta wetɔ egblɔ nya geɖewo na wo le lododo me eye wògblɔ bena eye nuku la yi enuku ge le nuku mea abe ale si agbledela wɔ nene eye le biblia mea ne le boe ti kpɔ bena nuku eye si ke yi anyigba be tume eye nuku ma eye wò ɖevi wò tseku wò nyi kutsetse nyui tso eye wò nyi nufiafia ne mawu nyagblɔla bena nuku ne nya la age dzedzia me vovototo le edzia me kple etavogoa me enya la si ke anɔ tavogoa me eye ta nya la anɔ dzi la me ne nya la ege dzedzia mea ɖe elabena le dzia me ye agbe be nyawo katã tsona ne nyi be enya la ge dzedzia me eye nya la eka dzia ŋuti eye nya la eyi ɖe edzia be gogloƒe eye wòtɔ dzi na amea ema me ye wòa ahe kutsetsea va ne nya la ne nyi bena ele tavogoa me ɖeɖe ko mawɔ nu geɖe o ne nya la meyi ɖe eye anyigba be tume wa ɖe mate ma atse ku geɖe o ye na mi dzi be miasrɔ̃ nya aleke miakpɔ vi ɖe tso mawo ƒe nya la me va se ɖe esime enya la trɔ miaƒe dziwo age dzedzia me eye wòatɔ dzia eye wòatrɔ dzia me wòana bena akplɔ mia yi ɖe mɔ nyuitɔ la dzi eye nya la bena ahe kutsetsea va eye akplɔ miaƒe afɔɖeɖo akplɔ miaƒe nuwɔnawo akplɔ miaƒe nu sia nu si ke wɔm mi le afi sia afi le afi sia afi si mi yi enya le dzia me ye si ke la na be mianɔ agbe yeye eye aɖe vi la eye wòahe vi ɖe ava eye wòadze ƒã le amewo katã ƒe ŋkume elabena woakpɔ enya nyui la ƒe kekeli woakpɔ nusẽ si ke le nya la me eye gbɔgbɔ si ke le dɔ wɔm le wò agbe me eye mawo ƒe nya gblɔ bena mianɔ agbe ale bena miaƒe ŋkɔgbedede nadze le amewo ƒe ŋkume enuame tɔ ye miasrɔ̃ egbea gbãtɔa anyigba la dzadzra ɖo na nuku magblemagble la na nuku magblemagble la evelia ye nye enya nyui la enya menuveve ƒe nya eye nya nyui la si ke eya na be amewo la va fiɔɖuƒea me eye woanɔ me eye nya nyui la dodo alo papa tso ɖe la si wo mate nu atsɔ asɔ kple wo nɔewo eye etɔlia ye nye mawo ƒe ŋutikɔkɔe dodo ɖe dzi eye aƒetɔ ŋutɔ si ke nye nuku la eye nuku ƒã la le dzia me miava gbãtɔa gbãtɔa ye nye anyigba la dzadzra ɖo na nuku magblemagble la esi mia le ŋku ɖe Marko Marko ta ne kpokpoe amewui enelia egblɔ bena eye nuku lala le nyala wo kpokpo ame wi atɔ ke siawo nye ame siwo le mɔto afi si wowu nya la ɖo eye ne wosi ko la enumake satana vana eye numake wotsɔ nya si wowu ɖe wo me la yina. Satana ɖe mɔdzi bena ɖe enya la xɔxɔkpɔkpɔ be nya ɖe ɖeɖekpɔkpɔ be nya ɖe mɔdzi bena enya si ke ne dzra na mí ɖo be míato vovo le xexea gbɔ enya si ke kplɔ na mí eye wòhe na mí ɖa le bosam ba si me mɔdzi be nya ma ne ge dzedziam o la mɔdzi be nya ma ne hea me veve va dziam o mɔdzi be ne he yeye wɔwɔ va dziam o la eye ne amewo se nya eye wole ɖeke ma tsɔ le me amewo se nya eye wonye gbedoɖa manɔ si tɔ be amewo womedona gbe ɖa nɔ eye wole eɖeke eye soso ɖeɖe ɖe mawo ƒe nya dzi be yewo ne ɖo to mawo ƒe nya mele wo mɔ ɖeke wo vana bena yewoase nya vɔ gake nya la eye mele ko tsɛ le woƒe agbo mɔ ne ma mele teƒe mɔ wa ɖe satana vana enumake eye wotsɔ nya si wowu ɖe woƒe dziwo me la yinae eye wonye ame siwo ŋlɔna be nu ele abe ɖe womese nya kpɔ ele abe ɖe womesrɔ̃ nu kpɔ egblɔ na mí le kpokpo ame wiadea me ke siawo wu ɖe ekpenyigba dzi la woawoe nye ame siwo ne wose enya la woxɔnɛ enumake kple dzidzɔ la kpokpo ame wiadre eye eke meli na wo o eye wonɔa anyi ʋɛɛ koe ke ne efukpekpe kple yometiti va eye tete kpɔ alo dodo kpɔ ne enuwo be nusese ne va ɖe eye le nya la ŋuti la enumake wozua nudiadia na woe ame siawoe eye wosena nya eye enya la mekpɔ nɔƒe le woƒe dziwo me ta ele susua me le tavogoa me ɖeɖe ko eye wogblɔ bena yewo xɔe se wogblɔ bena yewo ka ɖe dzi la wogblɔ bena yewo xɔe vɔ gake le nyateƒe me mele woƒe dziwo me o me womeŋlɔe ɖe woƒe edzi be kpenyigba dzi o mewɔ naɖeke le woƒe agbo me mewɔ naɖeke le woƒe agbenɔnɔ me mewɔ na nya la mewɔ naɖeke le woƒe egbususu me enye nu si ke woxɔ eye ɖowiɖowi tɔe eye le ema ta le ɖowiɖowi ma ta le nya la xɔxɔ ta enya la metsi aku o vɔ gake midzi be miatse ku la midzi be na ɖe eye bena ɖeɖe fiɔfiɔ ma la dze le miame be mixɔ nya la bena ɖe mawo ƒe ame veve ele miame bena mianɔ agbe le nya la me ye nadze bena miadzra anyigba ɖo anyigba ƒe dziame bena ɖe eye nya si ke wowu si ne nuku magblemagble la he akutsetse nyuia vɛ eye le kpokpo ame wi nyame eye bubu siwo wowu ɖe enuwo dome la woawoe nye ame siwo se nya la kpokpo wi asieke eye xexea me ba gbagba dzedzewo kple eye gbagba dzedze le xexe sia me kple nu siwo le xexe sia me kple xexe sia me be kesinɔnuwo be beble kpakple nu mamlɛwo ƒe nudzodzro woyina ɖe wo me eye wotsɔ nya la dzi eye wotsia matsematse ne amewo eye womedzra woƒe dziwo ɖo eye wona mɔ bena xexea me be beble kesinɔnuwo be beble kple nu siwo katã nyagbagba dzedzewo le xexea me
1: kple nu siwo katã ne le xexea me eye wòxɔ nya la le woƒe dziwo me.

wo gbɔgbɔmɔ ƒe agbea eye la nye goe si ke dze na bubu si ŋuti wokɔ si dze na aƒetɔ be dɔwɔnu ame sia ame ame siwo katã woyɔ nye ŋkɔ ɖo ame siwo mewɔ hena nye bubu numate na wowɔ ɖo numate na le trɔdzi me numate na le nye fiaɖuƒe ame vi metrɔ wɔ wo na nye bubu meme woe eye mewɔ woe kpokpoe bla vevɔ ɖeke eya dukɔ siwo mewɔ na ɖokoe nye la na ɖokoe nye la le trɔdzi me ne aƒetɔ le nɔ agbe nɛ eye va se ɖe wo ku gbe la ku nɛ le la gbe nɛ le agbe me le la gbe nɛ le ku me la ga nɔ agbe le ku me gbe eye ame sia ame elabena ewɔ mi yeye etrɔ wɔ mi etrɔ tu mi wɔ ɖo etrɔ dra mi ɖo yɔ mi do go ɖa le viviti me va keke li ena yibe ŋuti kɔkɔe yibe vi be ŋuti kɔkɔe be fiaɖuƒe la me bena miaɖe yibe ŋuti kɔkɔe la fia dukɔ si mewɔ na ɖokoe nye la eye womewɔ wo na satana lo womewɔ wo na xexea me va gbeɖuɖu lo womewɔ wo na ɖokoe o lo yibe ŋuti kɔkɔe ɖeka ta ye wowɔ ɖo la do ɖe dzi eya ɖeka ta ye la ɖe afia eya ta ɖeka ye la do ɖe dzi eye dukɔ si womewɔ na ɖokoe nye ahle nye nyawo afiɔ le nye kafu kafu nu sam bla vevɔ ne sam bla vevɔ ne kpokpoe ame tɔ ame ka ye anɔ yewo abe agbadɔ la nɔ eye ame ka ye la nɔ tsitre le yibe to kɔkɔe la nɔ ame siwo kpɔ ɖeɖe ame siwo eye edzi kɔkɔe le wo si ame siwo dzidzadze le wo si ame siwo makɔ woƒe eta ɖo ɖa nugbegblẽ me eye nu siwo katã le keklẽm le agbe me wotrɔ woƒe susuwo ɖa wotrɔ woƒe ŋkuwo ɖa le mo gbɔ eye mawo ɖeka ƒe ŋuti kɔkɔe ɖeka ye wokpɔna mawo ɖeka ƒe ŋuti kɔkɔe ɖeka ye woatsie yome ame mewoe anɔ yewo aƒe to la dzi kpokpoe amewoe kpokpoe ne ame si ƒe asi me dza eye eƒe dzime kɔ ame si be luvɔ meɖi aʋa tso yome mɔ o eye meda lakpa heka atam o la o kpokpoe ame atɔ eyae axɔ yadzra atso yehowa gbɔ kple dzɔdzɔenyenye tso eƒe xɔname ƒe mawu la gbɔe kpokpoe ame ade kpokpoe ame ade esiae nye ame siwo bia eta sena la be ƒome ame siwo dzia wo wodzia wo ŋkume yakob ƒe mawu la ƒe ŋkume kpokpoe ame adre miagbɔ wo mikɔ ta dzi miblema ʋɔtro mi dzɔdzi ne bubu fia la na ge dze me ne bubu fia la na ge dze me eye wòanɔ me eye yiƒe ame dome nɔnɔ le teƒe ma gbe sia gbe ele ne le ƒonua woade dzesi la bena ame ya ɖe ame ya mawo ƒe ŋuti kɔkɔe kple mawo ƒe bubu wòli na meli ne xexea me be nu yawo meli ne xexea me be dzu ƒuƒu yawo eli ne mawo ƒe ŋuti kɔkɔe ɖeɖe ko ele mɔ eye wòxɔ nɔƒe le teƒe ma eye enye ame si ke nusẽ le wò agbe me le nɔ agbe nɛ bubume fia la anɔ agbe le mɔ eye wòaxɔ wò agbe katã de se kpokpoe ame nye ame ka ye enye bubume fia la ma a yehowa nusẽ kple kalẽtɔ la ye yehowa aʋa kalẽtɔ la ye miakpɔ velia enye mawu ameve la ƒe ŋuti kɔkɔe la ta ʋeʋlẽ la ʋli ta la ʋli mawu ƒe ŋuti kɔkɔe ta hena yiƒe ŋuti kɔkɔe la ʋli ta kple wò agbe la ʋli ta kple wò nuwɔna
eye la me siwo me ɖena mawo be vovo fia eye wo me ɖena wo be xɔse fia la ɖe ɖokuiwo ɖe vovo le teƒe ma be na ʋli ma wo ame be la ƒe ŋuti kɔkɔe la eye na le be ne ma ƒe ŋuti kɔkɔe ma dɔwɔwɔ eta ma adre dɔwɔwɔ ta adre kpekpe ve Stefano eɖe ɖokui ɖe vovo edo ma ƒe ŋuti kɔkɔe ɖe dzi Stefano eʋli ma ƒe ŋuti kɔkɔe la ta eye wonɔ te le ma ƒe ŋuti kɔkɔe ma me eye wòɖe ɖokui eme kɔ keŋkeŋ bena ŋutsu ya ɖe eli ne ma ƒe ŋuti kɔkɔe ɖeɖe ko aposolo mele teƒe me o lo eye ma gbedoɖamemewo mele yibe axadzi o lo kpeɖeŋutɔ aɖeke mele yibe axadzi o lo eye womegblɔe ɖi vɔ gake womele teƒe ma le ma yim o la eye wògblɔ bena nye ɖeka gɔ hã ɖe mele be ma ʋli aƒetɔ be ŋuti kɔkɔe ma ta eye nenema adze be mianɔ ema nenema adze be miawɔ ema nenema adze be mianɔ te ema hena mawo ƒe ŋuti kɔkɔe nenye be amewo tso tsitre ɖe mawo ƒe nyonyo ŋuti amewo wotsɔ mawo ƒe nya kple ŋkɔ se le atsa ƒom eye wole enyamanyomanyo gblɔ tso mawo ƒe nɔnɔme nyui ma ŋuti eye amewo le atsa ƒoƒo tso mawo ƒe nya ŋuti le teƒe ma wo ɖeka eye wo tsã ma anɔ atsa ƒoƒo kple wo ɖi wo tsã ma anɔ nu kom kpakple wo ɖi edze be woanya la be afi sia afi le mɔ sia mɔ dzi la anɔ te sese aʋli mawo ƒe ŋuti kɔkɔe la eta ma adre dɔwɔwɔ lo mina miahe ŋku ɖe kpokpoe ame evea nu nyui ɖe eye ya gblɔ bena ŋutsu nɔviwo kple fofo miɖo to ŋuti kɔkɔe ƒe mawu la ɖe ɖokui fia mia fofo Abraham esi wòle Mesopotamia hafi wòva nɔ Haram edze gɔme la eye wòʋli kple mawu ŋuti kɔkɔe be mawu kpokpoe blaatɔ̃ vɔ atɔ̃ kpokpoe blaatɔ̃ vɔ atɔ̃ mia le ŋku ɖe ŋuti eye ya la si gbɔgbɔ kɔkɔe la UFO la ekpɔ dziƒo gã eye wòkpɔ mawo ƒe ŋuti kɔkɔe la ele ŋuƒoƒo tso mawo ŋuti kɔkɔe la ŋuti azɔ kpɔ mawo ƒe ŋuti kɔkɔe kple yesu le tsitre ɖe mawo ƒe nuɖusi me le nya yi ƒe ŋutinya le nya le si ke wòtsɔ yi ba gbe se ɖo anyi ne nu si ke wòxɔ dzi se wotso tsitre ɖe ŋuti eye wonye ame siwo wometso dziva na wo vɔ gake moʋuʋu o la mevɔ gɔ hã o la mevɔ le nu siwo wòdze be woanɔ te le nu nenema adze be mianɔ me nenema adze be mianɔ agbe ma nenye bena ɖela kɔkɔe wɔla ele mia me eye mi ma nana ɖe kpekpe ame ɖeke ame dzɔatsu ɖeke xexea me ne kpɔ nusẽ se wu mawo ƒe ŋuti kɔkɔe ne kpɔ nusẽ se wu mawo ƒe ŋuti kɔkɔe le miaƒe agbo me afi sia afi si mikpɔ mia ɖokuiwo le ne le ʋli ŋuti kɔkɔe be mawo ma be ŋuti kɔkɔe mawo ƒe ŋuti kɔkɔe la ɖe ɖokuia fiɔ mawo ƒe ŋuti kɔkɔe la dze ƒãa le wò agbe me eye ne le kura ɖe la yi ɖe ŋuti kɔkɔe me le yesu ƒe ŋkɔ me etɔ̃lia miakpɔ miamawo gã la ƒe ŋuti kɔkɔe la ɖeɖe fia la ɖe fia eƒe ŋuti kɔkɔe ma la gbe si ke le nɔ la me le nu siwo le gblɔna la me to ale si ke le zɔna kple nu siwo le ziɔna ɖo kple nu siwo ne le vevi na wɔe kple nu siwo yome le tinae kple wò agbe ƒe nuwɔna ɖe mawo ƒe ŋuti kɔkɔe gã la ƒe ŋuti kɔkɔe fiae matthew eta matɔ kpokpoe ame wuietɔ̃lia miawoe nye xexea me be edze megawɔ ɖeka kpakple wo le xexea me lo wogblɔ bena ɖe ne mate ma ɖo dzi o wotsã nɔ kple woe ema xexea me be nyagbɔgblɔwoe ma leɖo la nɔ te la megbe fuɖo la nɔ asio leɖo la nɔ te le dzesi nyateƒea
ne nye be na de miawoe nye xexea be dze la ke ne dze bu eƒe vivi la no ka tsɔ ge wala ado vivi nɛ mahã tso esia dzi la meganyo na naɖeke o ame siwo mate ma nɔ tsitre sesẽ o ɖe diƒoƒo siwo katã ne le kɔƒe sia kɔƒe me ame siwo ɖoe kplikpã bena de ame dzɔatso le dzoa me la ame siwo eye wo ɖo dzi woho le kɔƒe mɔ me wo ɖo dzi egbe aɖeke megale wo si o wo megate ƒo nanɔ wo megate tso na tsitre ɖe nu vɔ ŋti o wo megate tso na tsitre ɖe xexea be gbegblẽ kple diƒoƒo siwo katã ame momenyo na naɖeke o tso esia dzi la womenyo na naɖeke o ke boŋ woatsɔ woaƒo gbe bena amewo naɖo afɔ ɖe wo dzi kpokpe amewoe nelia miawoe nye xexea me ƒe kekeli edu si le to dzi la womate nu awlɔe o mi mate ma wlɔ miaɖokuiwo ɖe ne mi yi ɖe kɔƒea mɔ ɖe mi mate ma nɔ miaɖokuiwo wlam le miabe ɖokui tsɔtsɔ na me le dua mɔ ɖe o wole eʋu ɖe ƒo ge ma nye me dzi be ma yi teƒe mɔ ne me yi teƒe ma ne me ƒo nua woagblɔ bena gava ta magba yi teƒe ma woagbe sia gbe abe kɔkɔe nyenye kɔkɔe nyenye menya eyi si ke dze be miaɖu aza vi ɖe akpɔ dzidzɔ aƒo ʋu atsɔ gui asa tɔgui o eye ya gbe sia gbe gbava gbava le kɔkɔe nyenye be nyaya me elabena woava yi gblɔ mata ne ma nye me dzi be ma yi ƒoƒoƒo ma ma yi atsã ƒoƒo teƒe ma eye edu si ke eye si ke le to dzi la womate nu awlɔe o kpekpe ame wuiatɔ̃ eye womesi akaɖi hã dana ɖe afia nu te o ke wotsɔ nɛ dana akaɖi ti dzi boŋu bena wòaklẽ na ame siwo katã ne le aƒea me kpekpe ame wuiade nenema ke mina miaƒe kekeliwo naklẽ la naklẽ le wo ɖokui tsɔtsɔ na me naklẽ na amewo nakpɔe la le nu siwo le xɔ dzi se na wòaklẽ la ne le gblɔmawo nya ɖe le afi sia afi na wòaklẽ la le kɔƒe si ke me le na wòaklẽ la nufiala le nye le kɔƒe ɖe me le afi ɖea nufiala le sukulu eye sukulufialawo le teƒe ma ɖe la mele wo siwo eye wogblɔ bena ava fia fia ɖe woma xɔmɔe lo sukulu ya lo mo tsɔtsie yɔ lo ete nye tsɔtsi ete nye sukulu o la nɔ te sesẽ la na aƒetɔ na wo kekeli na klẽ le le dɔwɔƒe ame ɖewo le naɖe wlam le teƒe ma wotsɔ nu ma le wawlam teƒe ma le kpɔ wobe le kpɔ ma le kpɔ me mi mɔ dzi mawo nyagbɔgblɔ ɖeke le fi yi lo megba gblɔ mawo nya ɖeke le fi yi lo eya menye hamia me yi lo o ŋutɔ le mia le kpɔa ɖe tum lo miawa ŋke ne tso miabe dziwo me mi wɔna le fia miawa mi fina nu mi se wlana vɔwa ɖe na wo kekeli na klẽ eye te nye ƒometɔ dome eye le teƒe ma eye wole naɖo wɔm wole susu aɖewo ɖem be yewo ne wɔ naɖe si ke womedzi be nanya wole ŋkume kpɔm ehe ŋka le kpɔ ŋka le gblɔ ɖe naɖe li si ke le agblɔa tso ya ŋtia naɖe li magblɔe ese nye mawo ƒe nya eye minye bena ya ye wòagblɔ ewɔna nuwo katã abe yi be hamia me ene eye la gblɔ naɖe edzi bena yeagblɔ kɔkɔe nyenye bena esia manɔme ame ɖeke makpɔ aƒetɔ megawlao la megade ta gvo la megatrɔ megbe ɖoɖa o la mina nenema ke mina miaƒe kekeliwo naklẽ le amewo ƒe ŋkume bena woakpɔ miaƒe nu nyui wɔwɔwo edze be woakpɔe la elabena ne womekpɔe o aleke woanye bena mawo ƒe amenuveve la te ma xɔ ame ɖoe leke woanye bena naɖe li si ke woyɔ be kɔkɔe nyenye vavã leke eye woakpɔe nenyi be womekpɔe o aleke woanye bena ame la ta nɔ agbe le kɔkɔe nyenye dzadze nyenye ƒe agbe le ŋkeke sia ŋkeke me ne womekpɔe o leke woanye bena kristo va bena yeaxɔ nu vɔ wɔlawo ɖe agbe eye woxɔ hã ɖe agbe egblɔ bena ne woakpɔ miaƒe nu nyui wɔwɔwo
eye wakafu eye wakafu eye wakafu mia fofo si le dziƒo medo gbe ɖa bena miaƒe agbewo ahe kafukafa va na mawo miaƒe agbewo la ɖe afiɔ nu siwo srɔ̃ mi le bena ɖe mia aɖe vi le enusɔsrɔ̃ si ke mi le sɔsrɔ̃ le mawo ƒe nya la me vana nye be agbe be xɔxɔ medze o kɔkɔenyenyea medze paa eye amewo mele kpɔm o efia bena mi kɔ le nu srɔ̃m dzodzroe vɔ gbea ɖe aƒetɔ gatrɔ na mi ame veve eye aƒetɔ ne gatrɔ na mi tsitrenɔnɔ sese bena ame sia ame si ke dze si mia ɖe enya mia la nye bena eye enya la ɖe si ke mi le sɔsrɔ̃m le vi ɖem na mi aƒetɔ ne nɔ yadzra ma si ke anɔ anyi ɖaa eye wòagbe la he ame bubu ava ahe ame bubu ava ame nuveve me heva mawo sɔsrɔ̃ ɖa me heva mawo ƒe ŋutikɔkɔe me mina miatsɔ atsitre miaƒom na aƒetɔ le gbedodo ɖa me ate nui eye ate nu ana be nyanyui la nedze akle le wòagbenɔnɔ me akle le miaƒe afɔɖeɖo me la nye ŋutsu si ke anɔ tsitre nɔnɔ sese. Ke nume na do gbe ɖa kple wo dzi blibo le se nu geɖe gbea tso ale si ke enya la aɖe vi na wo do gbe ɖa mawo ne kpe ɖe ŋuti imanyi mawo nyasela ɖeɖe ko kple nya la dzi wɔla miaƒe agbewo ɖo la ɖe fia nu siwo mi le sesem mi le sɔsrɔ̃ kple nu siwo wɔm mi le senya la na xɔ dzi se eye na wɔ ɖe dzi aƒetɔ ne na mi ame veve mianɔ agbe abe ale si mawo ƒe nya la de se na mi ene miakpɔ xɔ eye miabe xɔ kpɔkpɔa ɖe wo ma ʋlɛ o aɖe miaƒe agbenɔnɔ wa fia aɖe miaƒe nuwɔna wa fia aɖe miaƒe afɔɖeɖe wa fia ame siwo kpɔ mia ɖe wa dze si bena nyateƒe kristo ele miame ke nume na do gbe ɖa ye le va na kɔsiɖa si akɔsiɖa le va le nu srɔ̃ aƒetɔ dzi be yeakpɔ mi mianɔ agbe abe kristotɔwo ene dzɔdzɔenyenye si le teƒe ba gbe kɔkɔenyenye ba gbe nu teƒe le nu sia nu si wɔm le la me yɔ aƒetɔ be ŋkɔ eye mise nu geɖe miatsɔ ayi aƒetɔ gbɔ le gbedodo ɖa me edze be miase miaɖo to mawo ƒe nya ne nye be le se ma ɖe le ɖo la ɖe afɔ le me le toɖoɖo me to gbedodo ɖa me kple ɖokui tsɔtsɔ na be yeawɔ mawo ƒe lɔlɔnue medze bena miana mɔ ƒe mawo ƒe nya eye woanye dzodzro le miaƒe agbewome ɖe mawo ƒe nya ɖe enye nya si ke nye nya magblemagble ne ge dze wo dzimea ɖe nugbegblewo katã la do go nu manyomanyowo katã medze be woagakpɔe le woagbemo ɖe edze be mawo ƒe nya ɖe ne dze ƒã be nyateƒe le xɔ mawo ƒe nya ɖiƒoƒo siwo katã nugbegble siwo katã nye nuvɔ be nye nugbegblewo maganɔ teƒe mɔ ɖe ne le le se mawo ƒe nya gbe sia gbe miaƒe agbewo ɖe la ɖe fiae bena le anɔ agbe le mawo sɔsrɔ̃ ɖa me le afi sia afi mi srɔ̃ nu geɖe gbea miadzra anyigba ɖoe bena ɖe nyamagblemagble sia ɖe atse ko le miaƒe agbewo me ne nye bena mi se nya la eye mi wɔ edzia ɖe ela ɖevi na mi eye ame siwo kpɔ mia ɖe woadze si bena nyateƒe mi nye kristotɔ le agbenɔnɔ me le afɔɖeɖe nyui me mi se nya la le xɔ nya la dzi se le atsɔ nya la aɖe wɔwɔ me awɔ ɖe dzi gbe sia gbe le agbenɔnɔ me eye tso nuwɔna me miado gbe ɖa la bena nyalia la tse ku le miaƒe agbewo me eye la dze
Mawu ƒe agbe nyui la dze le mia me abe ame si ne le aƒetɔ yome dzem ene. Mi ma na mɔ naɖe ke na ɖe mia be susu ɖe le adze aƒetɔ yome le bena miaɖe agbenɔnɔ nyui fia dze mia aƒetɔ Yesu Kristo ba fɔtoƒe yome eye mia agbenu le abosanu ƒe nuwɔna kple abosanu ƒe amedɔdɔwo katã gbɔe eye mia gbenu le satana nu kake blɔ te ɖe satana ƒe nuwɔna ŋuti tsã abe le va nyi kristotɔa wo magakpɔ nu ma le wo agbeme gbegblẽ enya manyomanyo gbɔgblɔ maganɔ wo agbemɔ ɖe miagbã numewo katã siwo ne bla mi kple xexea xexea me ba gbenɔnɔwo makpɔe le miame o la dogbe ɖaa manye nya la se la ɖeɖe ko axɔ wo agbedese enya la axɔ wo ɖoɖo axɔ wo afɔɖeɖe axɔ wo ƒomegbea dogbe ɖaa mawo ƒe nya ɖe edze be ne trɔ mie la trɔ mia ƒe agbewoe eye wòana bena mianɔ agbe abe ale si kristo dzi be mianɔ agbe ne miakpɔ nyuie bena mi ma ge dze tetekpɔme tela be tetekpɔme la ketɔ la la do miakpɔ le mɔ geɖewo dzi le nu siwo se mi le kple nu siwo kpɔ mi le kple nu siwo ame bubuwo le wɔm vɔ la anɔ te sesẽ bena ma ge tetekpɔ la mɔ le wɔ naɖe le gblɔ naɖe si ke le tsɔ alɔ se da naɖe me kristotɔ vavã ame si nyi kristotɔ vavã ɖe wo makpɔ naɖe keke si nyi vɔ le yiƒe agbemɔ la miado gbe ɖa la dzimetɔtrɔ vavã ɖo la dze le wo agbenɔnɔ me le wo afɔɖeɖe me le wo nuwɔna me dzimetɔtrɔ vavã bena la trɔ blibo eye adze ƒã be mi nyi kristotɔ si mi gbenu le vɔ ɖe sia ɖe si ke ne le xexea me wole aha nu le teƒe ma wole nu wɔm vɔ gake wo ame awɔe kpakple wo la la do gbe ɖa na se nya la na se nya la ye ma tɔ na nya la be tɔtrɔwa eye enyi movi dzɔdzɔ aƒetɔ dzi be yeakpɔ agbenɔnɔ ma edzi be na ɖe le afi si wole le wɔdɔ le afi si wole le sanu le afi si wole le fianu le nyame si ke to vovo le agbenɔnɔ me le nuwɔna me eye le nyim teƒe wɔla eye le nyame si ke le nyi nyateƒetɔ le nu sia nu si ke wɔ le la me bena miaƒe nyasɔsrɔ̃a ɖe miase nya ɖa ɖe eɖo la dze le miaƒe agbewo me gbe sia gbegbe miaƒom na aƒetɔ nu ma ye aƒetɔ dzi be mianɔ me atsɔ yiƒe ŋutikɔkɔe aɖe fia le ale si minɔ agbe le ale si miƒoa nu kple nu siwo miwɔna gbe sia gbe la me edze be miaɖoe kpli kpã bena miakpɔtɔ anɔ agbe abe ale si kristo dzi be mianɔ agbe ene mianɔ agbe le mawusɔsrɔ̃ ɖa me le xexe sia me esi mikpɔ ɖeɖea ɖe miaxɔ nya la miagbe nu le mawumasɔsrɔ̃ ɖa la me le xexe sia me be nuwo gbɔ mianɔ agbe dzɔdzɔe ɖe kple mawusɔsrɔ̃ ɖa le xexe sia me mi gakpɔtɔ le xexea me le gbegblẽ me vɔ mi ma kpɔ gome le wo me o la mi ma na mɔ gbegblẽ me wo la kpɔ mɔ le mia me o la miadze ƒãa miazɔ abe kekeleviwo ene miazɔ abe fiaɖuƒe ameviwo ene miado gbe ɖa mawo ne kpe ɖe mia ŋuti mianɔ agbe dziɖuɖutɔe aɖu tela dzi aɖu tetekpɔ siwo le vavã tso satana gbɔ miagbe nu tetekpɔ miagblɔ be awo na abosanu le gbe sia gbe esia si ke wòtsɔ naɖe se ɖe miaƒe ŋkume bena miawɔ le agblɔ be awo awo ne satana ne gbɔgbɔ kɔkɔe la awo ne abosanu ne mawo ƒe ke gbɔgbɔ mianɔ agbe abe ale si kristotɔ anɔ agbe ene ne le nusɔma ɖe eye lele wɔ ɖe dzia ɖe mianyi mawo ƒe vi nyateƒetɔ vɔ gake ne naɖe to vovoa ɖe o mi nya lakpatɔ
eye mi ma wɔna ɖe ke o dogbe ɖaa be amefetɔ nanɔ amenuveve na anyinyala dziwɔla eye na agbenu eye mi ma ge dze xexea me ƒe nuwɔna nu siwo gblẽ na amewo ƒe susu kple agbenɔnɔ me eye mate ma wo mata gblɔ be a edze be woana ate vovo ame ɖe dzi be ne yate wo kple nu vɔ le agbe nu sia nu sia nye nu vɔ le agbe nu le gbɔ afi sia afi si mi yia ɖe miafa nyanyui la ɖe la be nyanyui magble magble la anɔ miaƒe agbewo me nyanyui ma si ke trɔ me si ke trɔ miaƒe agbe le mɔ sia mɔ dzi edze be woakpɔe le mɔ gblɔe na aƒetɔ meganye nyasela ɖeɖe ko leva leva tɔtrɔ meli o edze be ɖoɖo kpekpeama nanɔ mɔ bena ɖe nu siwo srɔ̃m lele la nanɔ wɔwɔ dzi eye le aɖia fia nu sia nu si ke aƒetɔ ɖe fia do gbe ɖa na amenuveve bena na anyitoɖo la bena na bɔbɔ ɖokuiwo ne mawo le ɖikeke sia ɖikeke me ƒom na agble na aƒetɔ le gbedodoɖa me la biɔ tso mawo ƒe amenuveve le wò agbe me la gblɔ nyanyui la atrɔ amewo ƒe agbe abe luvɔɖelawo ene edze bena ɖe miagblɔ nyanyui si atrɔ amewo ƒe agbe menye be nyanyui si ke ado vivi na amewo lo esiwo la trɔ amewo ɖa tso nu vɔ me la anɔ agbe kɔkɔe la anɔ agbe ne mawo akpɔ kristo gbenɔnɔ nyui le gbe sia gbe miado gbe ɖa na aƒetɔ miaɖe mawo sɔsrɔ̃ ɖa ɖe fia la ɖe fia la eye miaɖe fia le miaƒe nuwɔnɔ me kɔkɔe nyinyi blibo si ke la trɔ miaƒe agbe kɔkɔe nyinyi si la trɔ miaƒe nuwɔna ne le trɔ nyateƒe vavã ne le trɔa ɖe lele kɔkɔe ɖea la nye ɖokui bɔbɔ la la nye ame si wa ɖom ɖe nu la nɔ abe kristo tɔgbe ene le nuwɔna me le agbenɔnɔ me menye bena susu me be nya be kɔkɔe nyinyi yo o menye taʋu gometɔ yo esi ke la gedze wo dzime la bɔbɔ ɖokuiwo la nɔ kɔkɔe ɖe eye la nye ame si ke eye nye dimaƒomaƒo va me eye le adze ƒã le kɔkɔe nyinyi me le nuteƒe me eye le nyateƒe me le nyo le afi sia afi ke me na do gbe ɖa na mawo medzi be ne yeanɔ agbe si ke la he amewo ƒe agbe age dze wo agbe me eye ame siwo katã megba wɔ naɖeke kple xexea me be ame dzɔatso ame siwo le nu vɔ ɖiwo dom ɖa minye amegbetɔ mia mi mate ma nɔ fiya eye la nɔ kɔkɔe nyinyi gblɔm ɖe ɖokuiwo ɖa le amemɔ gbɔ mawo ƒe nya gblɔ be nɔ kɔkɔe ɖe elabena ame le kɔkɔe ɖe nɔ kɔkɔe ɖe le afi sia afi le wo dɔwɔƒe le wo ƒomea me kɔkɔe nyinyi na aƒetɔ kɔkɔe nyinyi le aƒeme kɔkɔe nyinyi le dɔwɔƒe kɔkɔe nyinyi le sukulu kɔkɔ gã kɔkɔe nyinyi le nusaƒe mianɔ agbe kɔkɔe na aƒetɔ gblɔe na aƒetɔ edze be miaɖe nyanyui sia eye miaɖe mawo ƒe ŋuti kɔkɔe afia wowɔ mi ne mawo ƒe ŋuti kɔkɔe eye miawɔ mawo ƒe lɔlɔnu eye la nye ame si aɖe mawo ƒe ŋuti kɔkɔe afia le agbe si ke me nɔ lele la ɖe mawo ƒe ŋuti kɔkɔe afia la ɖe mawo ƒe ŋuti kɔkɔe le afi sia afi afiɔ le afi sia afi la ʋlie ta anɔ te tso nu vɔ ŋuti la nɔ te tso ɖe nu vɔ ɖe sia ɖe nu gbegblẽ nu eye nu gbegblẽwo gbɔgblɔ le to vovo ke me gbegblẽ na aƒetɔ ne kpe ɖe ŋuti eye le agbenɔnɔ me medzi be manye kristotɔ vavã eye maganye ame si anɔ asi ɖe da nu vɔ dzi o la nɔ agbe si ke aɖe mawo ƒe ŋuti kɔkɔe afiɔ eye la nɔ agbe le mawo sɔsrɔ̃ ɖa me le xexe sia me mawo ƒe ŋuti kɔkɔe ma ne amewo kpɔ
nti kokwe ma le dɔwɔƒe le wo nusaƒe le afi si wole le wɔdɔ le woakpɔ mawo ƒe nti kɔkɔe la bena le to vovo tso xexea me tɔ gbɔ le agbenɔnɔ me le nuwɔna me mise nu geɖe egbea ma nye enyadziwɔla le aɖe mawo ƒe nti kɔkɔe afiɔ le ale si ke le le nɔ agbe le akle abe kekelivi ene le akle le afi sia afi ebe mina mia be agbe ne kle ne woakpɔ wo mawo ƒe dɔ nyui le wo agbe me eye woatsɔ ŋuti kɔkɔe ana mawo ema ye woanye be le nyi mawo ƒe avi do gbe ɖa gblɔe na aƒetɔ tso egbea dzi makle nɔ makle le afi sia afi le dɔwɔwɔ nyui wɔwɔ me le afi sia afi anɔ agbe kɔkɔe le afi sia afi eɖe kpɔ ɖe nu fia mi mewɔ nu vɔ wo mekpɔ nu gbegble aɖeke le eme o eye si edze bena aɖe fia la bena lele nu srɔ̃ le mawo ƒe nya la me eye lele titin gbe sia gbe do gbe ɖa aƒetɔ la kpe ɖe ŋuti o na wo agbe ne kle woakpɔ wo dɔ nyui leke woana woanye bena lele kɔkɔe ɖe to ale si ke le nɔ agbe ye le gbenu ne nu vɔ le gbenu le ahasiwɔ gbɔ le gbenu le nugbegblo gbɔ le to vovo eye woadze si nyateƒe be le nyimawo tɔ afi miawu enua miado gbe ɖa be tso egbea dzi aƒetɔ to wo nusẽ mea ɖe madze aƒetɔ la yome madze yiƒe mɔ la yome yi ɖe nuwo nu siwo ne sɔ asi wa ɖe le bene moba bio lo wo kɔkɔe nyinyi wo agbe kɔkɔe wo agbe xɔ le bene yi ɖe nuwo megbadzre ɖo megana mɔ naɖeke eye ne ɖe wo ɖokui tsɔtsɔ na dzi kpɔtɔ le anɔ agbe dzɔdzɔe va se ɖe esime eye aƒetɔa ahe mía yi dziƒo míado gbe ɖa ɖe mía fofo gbɔgbɔmetɔ ta mawo ne gatrɔ wɔ yeye abe ale si wòle nu fia mi le nya la me le yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le le yesu ƒe ŋkɔ me míedo gbe ɖa le mawo ŋusẽ katã tɔ mi da kpe nɔ zã me eye le tsɔ enya la na mi si ke la he miaƒe agbewo atrɔ miaƒe nuwɔna atrɔ miaƒe agbenɔnɔ o ne le trɔ dzi me edze be ne ɖe fia ne le le kɔkɔe ɖe edze be ne dze le miaƒe agbe me medo gbe ɖa aƒetɔ tso egbea dzi mianɔ agbe abe ale si le dzi be mianɔ agbe ale si kristo nɔ agbe ne eye wòtsɔ nya la na mi mianɔ agbe abe eya ma ene le yesu ƒe ŋkɔ me ɖeɖi ƒoƒo ɖe sia ɖe ɖa le miaƒe agbo me ɖe mawo masrɔ̃ ɖa ƒe agbe ɖa le miame ɖe xexea me nyenye ƒe agbe ɖa le miame na bena mianɔ te nɔ le afi sia afi eye miaʋli mawo ƒe ŋuti kɔkɔe ta miaɖe mawo ƒe nyonyo ta le afi sia afi mida kpe nɔ aƒetɔ nu siwo mise egbea le aŋlɔe ɖe miaƒe dzikpo dzi eye miakpɔtɔ anɔ agbe le mawusɔsrɔ̃ ɖa ya me agbe nyui ya me yi ɖe nu le yesu ƒe ŋkɔ me mida kpe nɔ aƒetɔ la miawu asawu esi le fia mi miabe ɔsɔfo do ŋusẽ ne mi ne amenuveve sɔgbɔ amenuveve si anɔ anyi ɖa nusẽ si anɔ me anɔ nu fia mi gbe sia gbe le ɖoɖo kple ɖoɖo nu le mawo ƒe nya la nu eye to mawo ƒe amenuveve me miawɔ nya la dzi eye woakpɔ dzidzɔ esi wòkpɔ mawo ƒe ŋuti kɔkɔe le miaƒe agbo me le miaƒe agbenɔnɔ me le yesu ƒe ŋkɔ me eye gbatrɔ do nusẽ ne agbedzidzi le yesu ƒe ŋkɔ me mida kpe nɔ be le ɖo to mi tso egbea dzi yina kpe ɖe mia ŋuti miazɔ le mawo ƒe mɔ la me gbe sia gbe le gaƒoƒo sia gaƒoƒo me mida kpe nɔ be le ɖo to mi le yesu ŋuti kɔkɔe be ŋkɔ me mido gbe ɖa le